uchibva uko moyo wangu wapo watanga kunyenzeuka nyenzeuka ropa kutamba mbakumba mudzinga womuwena pakarepo darling lp yangu yabva yakwira lp kwete bp

Enesha muhalizo tubali bozi. Hey. Lonzi ma programu za chalipiza milo. So lukuno chalipiza nilutupina tuwa great zambezi. Lubone lupotele vonumwa. Magapina kavona hamto vona numwa.

0: Nariskwata chick to chick.
1: Let me live my life.
0: Na wana wakabu. Ruka imetwera mpire mamulata. Kwa nakupa ya mina.
1: Abrenga.
0: Pire ni upala hanyane. Nariskwata se ovirije. Obikango.
1: All right.
0: Omundu.
1: Mwezande.